się przemienia w naszej mocy. Ktoś się porusza z naszym krokiem. Kiedy tak idziesz w szumnej szacie, a wiatr ją targa i rozwiewa. Nie bój

moja już późno chylał się żółte mlecze doliny napływa gór cień cichy odwieczesz już późno.